Abraham ni onyankopon nante nokrem bra wura de fra ne kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yepa na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

Asamie, Osra hini ene ti se, Eja padie bia, Obidi kwa se efu obi mu, Anase zika koko obi, Enona, Obi koko unu ye,